A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy. Proszę? Chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

0: Mm.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Love is everywhere.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy w świecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

Chcę się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

bliźniarzem jest samotność, która zjawia się.

najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźć.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstwo.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to śnie.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, co cię we mnie zachodźcie, ile chcecie, dla was.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: ziemianiną pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. W każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
2: No i dzisiaj mi się udało. Dzisiaj mamy tutaj równo godzinę 18. Właśnie teraz minęła, więc rozpoczynamy listę przebojów Fast Forward Charts. Dziś przed nami notowanie 1019. Mamy 11 października 2026 roku, więc już zdecydowanie rok 2026 się kończy. W firmach wypowiedzieli, że tak zwany Q4 się zaczyna właśnie teraz. W sumie to tydzień temu już się zaczęło. A jak październik, to i koncerty klubowe ruszyły. Tydzień temu opowiadałem o dwóch. W tym tygodniu również będę miał dla was opowieści koncertowe. Wczoraj byłem w Pięknym Brzegu, to jest klub przy Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie, tam wystąpił zespół Namor, ale też Młotna Czarownice. O obydwu opowiem, ale to po propozycjach, bo jak wiecie, najpierw lubię was poczęstować nowościami, które tutaj zespoły dla nas przygotowały. Facebook.com też Fast Forward Charts. Wy z kolei możecie, no jak już tak użyłem takiego hasła, to je powtórzę, poczęstować mnie swoją obecnością, swoimi wpisami na liście obecności, komentarzami do listy, komentarzami do propozycji, a może też i dajcie znać, co robiliście w weekend, jak wam minął ogólnie tydzień, co tam u was ogólnie. Napiszcie na facebook.com/fastforwardcharts albo na maila ffcmałparadioaktywne.pl. Widzę, że już 6 tutaj wpisów mam na liście obecności. Zaczniemy może od pani, bo mam akurat dwie Wiole. To tak co tydzień też widzę, są tutaj na Fast Forward Charts. Jest Wiola z Łodzi, jest Wiola z Kalet na Śląsku. Razem z Wiolą z Kalet na Śląsku jest też Grzegorz, więc pozdrawiam serdecznie. Żaneta z Wrocławia również dzisiaj słucha. Jest Tomasz z Żor, również was pozdrawiam. I tutaj nowy wpis, ciekaw jestem, bo brzmi dosyć tajemniczo. Muzyczny wizjer nas może, być może słucha, być może podgląda. I teraz jeszcze się pojawił kolega Piotr z Warszawy, więc pozdrawiam serdecznie. Również miło być słuchanym w mieście, z którego się nadaje. A może kolega Piotr był na jakimś koncercie w tym tygodniu, w ten weekend, to też również proszę o wiadomość. Dajcie znać, jak wam się dzisiaj listy będzie słuchać. 5 propozycji, od tego pewnie zaczniemy. No i pierwsza z nich. Jeden singiel grupy Trivium ominąłem, no bo nie zmieścił mi się trochę, nie zmieścił mi się tutaj do tej piątki proponowanych utworów, ale panowie jak najbardziej tutaj dążą do wydania nowego albumu, szykują dla nas ewidentnie premiery. Pierwszy singiel to był Dead Inside of Me. Z teledyskiem bardzo tutaj wykorzystującym symbolikę japońską, bo panowie tutaj się odnoszą właśnie do japońskiej kultury. Ten kolejny singiel, który właśnie teraz zagram w propozycjach i przy okazji tytuł płyty, która się ukaże już niedługo, to można by powiedzieć nawiązanie do filmu Akiry Kurosawy Tron we krwi. To jest taka, można by powiedzieć, japońska adaptacja Macbetha szekspirowskiego. Polecam obejrzeć teledysk, bo naprawdę jest tam bardzo klimatycznie i bardzo japońsko. Zespół oczywiście też przygotowuje nową płytę. 20 listopada ją usłyszymy. To będzie Crown in the Grave. Korona w grobie. No zdecydowanie brzmi jak Macbeth. Tak samo nazywa się singiel, a tutaj Matt Heffy powiedział, że zespół wypróbuje wszystkie pomysły, jakie teraz mają. Już trochę jakby wiedzą, co Trivium czyni Trivium, dlaczego brzmią tak, jak brzmią i które brzmienie jest już takie ich po prostu. No i powiedział, że troszkę musi odpuścić z perfekcjonizmu, trochę też musiał zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Więc życzymy oczywiście Matowi wszystkiego najlepszego, no i mam nadzieję, że muzyka grupy Trivium oczywiście będzie dzięki temu tylko lepsza. No bo jak człowiekowi jest lepiej, to potem robi też fajniejsze rzeczy. Crown in the Grave to singiel, Trivium to zespół, pierwsza propozycja przed nami.

Zdecydowanie kultura japońska. Od zespołu Trivium, Crown in the Grave to pierwsza propozycja z płyty Crown in the Grave, która ukaże się 20 listopada. Naprawdę, jeśli ktoś lubi kulturę japońską, kulturę taką właśnie wschodnioazjatycką, to polecam obejrzeć teledysk. Jest co tam zobaczyć. Dołączyły do nas dwie panie w tym czasie. Jest z nami Ewa z Łodzi. Pozdrawiam serdecznie. Jest również Katarzyna ze Zgierza, która wita nas wszystkich. My witamy również i mam nadzieję, że zostaniecie dzisiaj ze mną do końca, do 20.30 albo i trochę dłużej, bo ostatnio te listy to nam się troszkę przedłużają, a że mam dzisiaj, od razu mogę powiedzieć, po propozycjach będą tutaj dwa wtręty, dwa dodatki, może tak to powinienem nazwać, to jak najbardziej zapraszam do posłuchania. Żaneta napisała: wczoraj byłam na festiwalu Korea Day, który odbył się w hali stulecia i było naprawdę cudownie. Do tego jadłam bulgogi. Zdjęcie na górze po prawej. No tak, widzimy tutaj zdecydowanie danie koreańskie. Widzę, że tu jakieś mięso i ryż. I chyba, być może to są te takie pikantne koreańskie ogórki, bo też je lubię. Czasem w Warszawie sobie zamawiamy w pracy. Był też koncert tradycyjnej koreańskiej muzyki, no i jeszcze pokaz mody tradycyjnego stroju hanbok, w którym wystąpiła moja przyjaciółka. Więc tutaj zdecydowanie zaczynamy azjatycko listę. Polecam zobaczyć sobie zdjęcia od Żanety. Tutaj mamy fajny kolaż zdjęć. Widzimy zdecydowanie tutaj stroje koreańskie, no widać bardzo klimatyczny tutaj, klimatyczne wydarzenie, klimatyczny widok. Polecam sobie zobaczyć u nas na Facebooku, facebook.com/fastforwardcharts. Przy okazji zobaczycie to sobie, możecie też do nas zajrzeć i napisać. A ja teraz lecę z kolejną propozycją. Amerykańsko-japoński tutaj muzyk już właśnie za nami, Matt Heffi, wokalista grupy Trivium, bo właśnie zespół Trivium u nas był w propozycjach. No teraz wrócimy do Europy i już w tej Europie zostaniemy. Niemcy przed nami, no nie jest to nowość na liście, Niemcy u nas dosyć często, ale jednego tutaj niemieckiego muzyka to wiem, że na Fast Forward Charts lubimy bardzo. Tydzień temu mówiłem, że jeśli ktoś ma ochotę, bo żegnaliśmy utwór grupy Without Warning, wspomaganej przez właśnie Chrisa Harmsa, to było Breed, niestety to był 13 tydzień na liście, no albo... Albo po prostu wygrali u nas już wszystko, co mogli. 13 tygodni na liście z tym utworem zespół spędził, a teraz Chris Harms przygotowujący swój solowy projekt. Póki co Lord of the Lost zakończyli swoją epokę opus noir, jak sami napisali. A teraz Chris Harms będzie popracował trochę nad swoim solowym projektem. Pierwsza płyta nazywała się 1980 albo 1980. No i można by powiedzieć, że była takim trochę sentymentem do lat 80. wyrażonym przez Chrisa. Ta druga będzie bardzo osobista. Będzie się nazywała Aporia. Będzie miała premierę 22 stycznia 2020 roku, co podobno nawet będzie dniem urodzin Chrisa Harmsa, więc sobie tutaj kolega sprawił prezent, jak widzimy, i właśnie o niej opowiada, o swoich, można by powiedzieć, przeżyciach. Właśnie, bardzo takich wewnętrznych. Jedna zasada, no tutaj mówiliśmy o zdrowiu psychicznym ze strony Matta Heffiego, no tutaj widocznie Chris Harms troszkę będzie musiał się nauczyć wyluzowywać. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, ja tą zasadę, no źle by było może powiedzieć, że się pod nią podpisuję, ale trochę rozumiem takie myślenie. Find what you love and let it kill you. To się nazywa poświęcenie czemuś, co po prostu kochasz. Tak to można by ująć. Chris Harms, druga propozycja przed nami.

nawet zdania nie dokończył ostatniego. Chris Harms i Find What You Love and Let It Kill You to druga propozycja przed nami. Mogę powiedzieć od razu, że ostatnia zagraniczna. Teraz będą trzy polskie, ale zanim do nich przejdziemy, to facebook.com/fastforwardcharts. Widzę tutaj, dostałem od was komentarze. Żaneta, a propos mojego jeszcze tutaj komentarza do bulgogów, które jadła wczoraj w ramach Korea Day, że nie były ostre. A to może z czym innym pomyliłem to danie. Kiedyś właśnie od tutaj naszych koreańskich kolegów dostaliśmy buldaki na obiad i one były ostre, pamiętam, to może z tym pomyliłem. To być może tutaj ktoś mnie jeszcze poprawi. facebook.com/fastforwardcharts, czekam na wasze komentarze. Kornelia przyszła do nas dzisiaj z cynamonkami, bardzo chętnie się poczęstuje, więc Kornelia tutaj jak zwykle nas nakarmi. No a ja przynajmniej zjem sobie wzrokowo, zawsze fajnie, taki już mogą redaktorzy radiowi. A Tomasz daje nam znać, że był wczoraj na koncertach, w piątek w Żorach na koncercie grupy Leniwiec i KRDB, koncert oczywiście w Ozzy Pubie. No kiedyś będę musiał chyba odwiedzić Ozzy Pub, bo jestem bardzo ciekawy tego miejsca. W sobotę za to Tomasz był w Pradze na punkowym festiwalu Punk Distro Fest Volume 2, więc na zdjęciu jeszcze mówi, że następny ciekawy festiwal, ten akurat w Boże Narodzenie, również w Pradze, a nie, tutaj akurat w Hradec Kralowe. Punkowy Wanoce, czyli to będzie chyba punkowe Boże Narodzenie. Jezisiek Ziriczek Uwadi, tak to jest napisane. No nie mogę sobie odmówić radości przeczytania line-upu tego festiwalu. Line-up tego festiwalu, na którym Tomasz był w sobotę, to tak. IZS grali o 14:00, Szwagrów Punk, czyli Szwagrowy Punk o 15:00, Rumble Ensemble 16:00, potem był Posilowy Autobus. Jak wpisałem sobie tą frazę w wyszukiwarkę, to znalazł mi piosenkę po czesku, nie wiem czy kojarzycie taką piosenkę dla dzieci, koła kręcą się, kręcą się, kręcą się. Dobre do zrycia sobie bani, jak ma się dzieci. Ja nie mam, ale sąsiedzi mieli i swego czasu słyszałem tę piosenkę bardzo często. Posilowy Autobus grał o 17:00, Bez Siance o 18:00, IQ 60, potem 19:00, potem VVU, Vision Days, Driak, Upside Down i Zwysieny Ryzyko. No widzę, że do późna tutaj grają, bo jeszcze ostatni zespół wystąpił o 12:00 w nocy, czyli koncert się pewnie skończył jakoś po 1:00. Ciekaw jestem, Tomaszu, jak ci się słuchało czeskiego panka. Możesz dać znać, ale widzę, że jak już masz następny tutaj plakat, to pewnie przed świętami też wybierzesz się do Czech. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście tutaj, Tomaszu, czekam na twój komentarz. Czekam też na wiadomości od pozostałych słuchaczy. Czekam też na wpisy na liście obecności. Dajcie znać ogólnie, że jesteście. Patrzę, czy wszystkich przeczytałem na właśnie naszej liście, ale Kornelię już wyczytałem, przy okazji też witam. Dołączyła też wcześniej Ewa z Łodzi, to też już czytałem, no to widzę, że chyba mamy wszystkich. Ale oczywiście, jeśli ktoś jeszcze dołączy w czasie audycji, to proszę dać znać na liście obecności facebook.com/fastforwardcharts albo ffcmałpa.radioaktywne.pl. Chciałem zrobić relację na Instagramie też, ale to może po prostu możecie też napisać na naszym Instagramie. Przy okazji zapraszam, Fast Forward Charts. Tam z kolei wstawiam relacje koncertowe. Będą na pewno dwie, ale to jeszcze później. Teraz przed nami trzecia propozycja. Panowie z grupy Insect są teraz w trasie koncertowej. Przygotowali dla nas singiel Czarny Pudel. Swoją drogą, jak szukałem sobie okładki do grafik z tego singla, to oczywiście wyszukiwarka wyświetliła mi Czarne psy rasy pudel. No trochę bez zaskoczenia. W każdym razie panowie z grupy Insect wyruszyli w trasę Toster w wannie. Niektóre koncerty dzielą na przykład z grupą Lej Mi Pół, więc
Tutaj na pewno to musiał być ciekawy wieczór, ale na przykład w następny weekend zagrają w Piekarach Śląskich w klubie Piekarnik razem z zespołem Haja, to będzie sobota, a potem w niedzielę w Lublinie w klubie Graffiti z Zenkiem Grabowskim. Koncerty Zenka na przykład bardzo polecam, a jeszcze zobaczyć Zenka i Insekt to już będzie na pewno dobry wieczór. Czarny Pudel teraz przed nami w propozycjach.

Insekt i czarny pudel to trzecia propozycja. Właśnie za nami panowie z grupy Insekt, zawsze bardzo mocne teksty, bardzo ciekawe klimaty w utworach. Ostatnio mieliśmy utwór Nikt nie zagrał tego w twoim radio. No i pamiętam, że chciałem zrobić żart, że a ja jednak zagrałem, no ale antyradio mnie uprzedziło. Było jeszcze Szanuj mą przestrzeń swego czasu, była maska, był nawet toster w wannie. I tak nazywa się trasa, w którą wyruszają, potem jeszcze nawet też zagrają w Czechach, to a propos czeskich koncertów, o których tutaj mam posta od Tomasza. W Czechach zagrają 21 listopada, za to w Warszawie, tylko tutaj mamy Potok jeszcze wpisany na plakacie. 12 grudnia koncert, no ja się wtedy wybieram na Tarię Turunen, więc raczej 12 grudnia to ja będę w Poznaniu, ale mam nadzieję, że jeszcze tutaj pojawi się aktualizacja, podejrzewam, że After Dark. Tomasz pisze, że Czechy mają swój klimat, pełny luz na koncertach, metalowych również. Jeszcze jedna polecajka z Czech. Tutaj Tomasz proponuje nam koncert w niedzielę 8 listopada. Zespół Propane, który przyjedzie z New Yorku, jak to Czesi piszą. Przyjadą do Ostrawy w klubie Barak. Razem z nimi zagrają Slot i Madrain. To tutaj też ciekawe wydarzenie w Czechach. A Żaneta też pisze, że była na koncercie Camillo w klubie Proxima, który... No, widzę, że tutaj Żaneto bardzo blisko stała się sceny, udało się, widzę, załapać na dobre miejsce, więc gratuluję tutaj fajnego koncertu. Ja o swoich koncertach jeszcze dzisiaj opowiem, ale jeszcze dwie propozycje przed nami. Pierwsza z nich, Seni, wraca do nas z kolejnym utworem. Seni to artysta, który dobrze wie, czego chce i potrafi zaskoczyć. Tak pisze o nim jeden z fanpage'y. Najnowszy utwór daje siłę, aby wierzyć w siebie i w swoje możliwości. No i faktycznie podoba mi się klimat tego utworu, że takie Seni bardzo mocno tutaj podkreśla, że choćbyście we mnie wątpili, choćbyście mi utrudniali, ja i tak zrobię, co uważam, że należy zrobić. Seni i Ego to czwarta propozycja.

No i mam nadzieję, że jego wewnętrzny głos będzie go prowadził dalej, a wasze głosy doprowadzą ten utwór na szczyt Fast Forward Charts. Ale to jest wasza decyzja, to wy będziecie głosować po godzinie 20:30, a jeszcze jedna propozycja przed nami, więc spokojnie, Seni grał właśnie nam przed chwilą, Ego, tak nazywał się utwór, no i faktycznie Seni tutaj bardzo zdeterminowany w dążeniu do celu, a ja z kolei bardzo chętnie wam ogłoszę trasę koncertową właśnie Seniego. W przyszłym roku, w lutym i marcu, wybierze się na koncerty. Zacznie od Katowic, to będzie 19 lutego w klubie Piąty Dom, potem w Krakowie 20 w klubie Gwarek, 26 lutego w Poznaniu pod Minogą, potem dzień później w klubie Nietota we Wrocławiu, to będzie 27 lutego, 6 marca Warszawa Voodoo Club i 13 marca w Bramie Nizinnej w Gdańsku. Kilka koncertów od Seniego w przyszłym roku się szykuje. No i Ego pewnie też będzie na tych koncertach zagrane. Ania Zdrawska napisała: ja dzisiaj urodzinki w gościach, więc nawet nie mam jak posłuchać listy. Można posłuchać listy z rodzinką. Aczkolwiek rozumiem, że czasem, że tak powiem, sytuacja może nie pozwalać, więc jakby spokojnie, to, że tak powiem, posłuchasz na Mixcloudzie. Mogę o Mixcloudzie przy okazji przypomnieć. Mixcloud.com/fastforwardcharts. Jeszcze raz może powiem wyraźniej. Mixcloud.com/fastforwardcharts. Tam pod tym adresem można sobie zapisać. Tam jest archiwum audycji. Jeśli ktoś ma ochotę posłuchać sobie później też, albo przypomnieć może starsze wydania, to zapraszam. A na facebook.com/fastforwardcharts zapraszam teraz do komentowania listy. Zwłaszcza, że ostatnia propozycja. No i tutaj mogłem zrobić tak, że przed ostatnią propozycją mogłem sobie skomentować koncert, bo właśnie zespół Młot na Czarownicę teraz w propozycjach. Muszę przyznać, że troszkę się odbiłem od pierwszego singla, jak go usłyszałem, ale właśnie od tego ostatniego singla, a to już druga płyta się szykuje od grupy. Płyta nazywa się W sidłach złudzeń i jeszcze nie znamy daty premiery, ale już niedługo pewnie dostaniemy jakieś informacje, bo to już drugi singiel. W poprzedni to był Amanita Muscaria. Wczoraj mogliśmy usłyszeć obydwa te single i także utwory z wcześniejszej płyty grupy. Właśnie panowie supportowali zespół Namor i muszę przyznać, spodziewałem się takiego właśnie bardzo balladowego grania, bo Tęsknota jest taką balladą, ale dostaliśmy też metal, Slavic Heavy Metal, jak sami o sobie piszą, pochodzą z Pionek, który... Właśnie dostaliśmy taki metal, przy którym można było też poskakać, można było też popogować, że też było też dużo energii, były też ciekawe teksty, niektóre nawet bardzo poetyckie, bym pomyślał. To właśnie też czas czeka w Tęsknocie. Zespół, który wprost mówi, że nie ma złudzeń, nie ma Boga i tutaj jakby nie ma jakby też z tym dyskusji. Zespół, który kłóci się ze wszystkimi matami bardzo mocno i bardzo dosadnie. Polecam sobie posłuchać twórczości grupy Młot na Czarownicę. Polecam sobie też przyjść na ich koncert, zwłaszcza, że im się też dobrze grało wczoraj, jak sami powiedzieli. Zakończyli koncert utworem Bożek Opój, co oznacza, że też i wesołe utwory też mają na swojej liście. Przynajmniej tak był w swoim repertuarze ten utwór zapowiadany wczoraj, jeśli dobrze pamiętam. Przed nami teraz utwór jednak poważny, promujący nową płytę, Tęsknota w propozycjach. Przygotujmy się na balladę, ale warto jej posłuchać i warto się też wsłuchać w tekst.

będzie głosowane, więc coś czuję, że właśnie młota na czarownicę można się spodziewać za tydzień na liście, a na wszystkie propozycje będziecie mogli zagłosować już po godzinie 20:30 albo po prostu po audycji na fastforwardcharts.com, czyli po tym, jak zagram dzisiaj numer jeden. Ale zanim przejdziemy do listy, to tak jak mówiłem, dwa tutaj wspomnienia. Pierwsze z nich to oczywiście wczorajszy koncert grupy Namor, bo Młotna Czarownice, można by powiedzieć, dobrze rozgrzał publiczność. Bardzo koncert się też publiczności podobał, bo widziałem, że z panami z grupy wiele osób chciało słowa zamienić i bardzo wiele osób im gratulowało występu. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem, spodziewałem się takiego po prostu bardzo mrocznego grania, takiego po prostu, wiecie, mrocznego, uspokajającego, że raczej tutaj bez pogo i bez, że tak powiem, tańców, ale się okazało, że jednak panowie z grupy też grają ciekawie. Ostatnią płytę wydali 11 lat temu, jak patrzyłem, więc ta kolejna to będzie również ich swego rodzaju powrót. Popioły wiar. Właśnie dużo z tej płyty widzę grali, bo pamiętam, że był też utwór Za złamany krzyż, był właśnie Młot na czarownicę, być może był też Napój głupców, ale tutaj mogę już nie pamiętać. Pamiętam, że był właśnie Bożek opój, bo ten utwór, że tak powiem, wzbudził takie trochę rozbawienie wśród publiczności, a jak sobie teraz poczytałem jeszcze o tym utworze, to jest jakby trochę jakby taka refleksja nad walką człowieka, przede wszystkim ze swoimi takimi pokusami. No tak to właśnie jest w życiu i panowie bardzo dobrze to oddają. Potem Michał Laksa, Krzysztof Pistelok i zespół Namor wyszli na scenę. Sam Michał powiedział, że grają oczywiście, że ta trasa nazywa się gra wstępna. No i faktycznie jest to taka trochę rozgrzewka przed wydaniem kolejnego albumu, bo nowy album już podobno na wiosnę już się ukaże. Panowie już nad nim pracują. Mówił, że nawet chyba już kilka utworów jest nagranych, bo panowie właśnie tutaj opracowali sobie dobry system, żeby móc też trochę dzielić życie z nagrywaniem muzyki, ale i tak mamy obiecane, że kolejny album będzie. Oczywiście Ofiary Pustki całą setlistę koncertową nam wypełniły wczorajszego wieczora. Dostaliśmy oczywiście wszystkie znane utwory. Był Anielski Dom, część siódma, który swego rodzaju na Fast Forward Charts graliśmy. Były Ogrody Przykrości, były Włoski Jaj, był, że tak powiem, też Anioł Tchórz. Podobno utwór bardzo poświęcony tym, co się działo wśród zespołów, co spotykało członków zespołu po śmierci Romana Kostrzewskiego, nieodżałowanego. Duch Romana oczywiście nad tym koncertem bardzo mocno czuwał. Roman był często wspominany. Utwór No Namor jest w sumie wręcz dosłownie o momencie, w którym Romana zabrakło. Oczywiście też warto przypomnieć, że Namor to od tyłu Roman, więc stąd nazwa zespołu. No i można by powiedzieć też, nie ma się co dziwić, że dużo tekstów zespołu Namor jest o wspomnieniach z Romanem i Roman będzie często właśnie wspominany, zwłaszcza, że zabrakło go tutaj w polskim świecie metalowym. Było wspominane, jak lubił chodzić po górach właśnie przed utworem No Namor, jeśli pamiętam, albo Czarny Szlag, bo tam właśnie takie czarne owoce lubił zbierać. Niestety nie zapamiętałem nazwy, zapamiętałem tylko, że wnuki Michała mówią, że to są takie czarne malinki. Może ktoś ze Śląska mi da znać, albo z terenów górskich, jak te owoce się nazywają. Właśnie Roman też często lubił, jak sam Michał powiedział, że potrafił pójść na szczyt, wrócić i stwierdzić, że ja to w sumie idę jeszcze raz, bo podobało mi się. Więc naprawdę tutaj Roman miał kondycję, żeby to zrobić. Ja już po jednym wejściu i zejściu po prostu zawsze stwierdzałem, że ja już chcę do domu w sumie. Ja już się na góry napatrzyłem. Były oczywiście dwa utwory grupy Kat. Michał stwierdził, że jeden utwór to sobie tekst musiał z głowy napisać na kartce, żeby sobie go przypomnieć i mimo, że troszkę się obawiał, że się pomyli, to tekst może

aby powiedzieć, został zaśpiewany bezbłędnie. Tekst do utworu Wyrocznia, a koncert został zakończony utworem Śpisz jak kamień. No oczywiście dalej tutaj wspominamy Romana i mam nadzieję, że zespół Namor, jak sami obiecali, że nawet jak będą już chodzić o lasce, to i tak jeszcze nagrywać muzykę i grać koncerty będą. Ja mam nadzieję, że Namor będzie grał nam jak najdłużej, nawet o tej lasce. No nie wiem, czy to będzie najlepsze rozwiązanie, ale i tak chciałbym słuchać muzyki grupy Namor jak najdłużej. Przy okazji mogę wam zdradzić, zapraszam na czwartek na godzinę 20 do Natalii na audycję. Natalia opowie więcej o tym koncercie, bo też była i też jej się podobało. Jeden z utworów z płyty Ofiary Pustki dzisiaj wybrałem, a jeśli nigdy nic, ciekawy tekst, ciekawy utwór, posłuchamy sobie teraz.

Namor, a jeśli nigdy nic, to z płyty Ofiary Pustki. Było też na koncercie ważne przesłanie utworu: jesteś tym, co żresz i tym, co wkładasz do łba. No, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń w szkołach w ten weekend, w ten piątek, to akurat bardzo ważne przesłanie. Namor za nami, to wspomnienie wczorajszego koncertu. Katarzyna napisała: Namor to na Namora to silna grupa ze Śląska, pojechała do Warszawy, więc musiało być ciekawie. No i faktycznie Michał docenił frekwencję właśnie na koncercie zespołu, więc mam nadzieję, i powiedział, że przyjadą jeszcze, że to na pewno będą pamiętali o Warszawie, bo bardzo dobrze im się tu gra. Ja spojrzałem właśnie na trasę koncertową, właśnie zespołu. Poznański koncert, który miał się odbyć w przyszłym tygodniu, 16 października, czyli w piątek, został odwołany i przeniesiony na wiosnę, więc wiemy, że wiosenna trasa na pewno się szykuje, a ta jest jesienna, jeszcze jest dopisane, tutaj muszę to przeczytać, diobelstwa szlak nie trefi. Zdecydowanie prawda. Kolejne koncerty grupy Namor w Krakowie się odbędą 6 listopada w Oliwa Pub, potem w Żaganiu 13, we Wrocławiu 14, w Kielcach 21 i w Rawiczu 28 listopada, potem w grudniu Gdańsk 4. W Kołobrzegu 5 grudnia już, 4 grudnia Gdańsk, 5 Kołobrzeg, 11 grudnia Chorzów w Leśniczówce i ostatni jesienno, w zasadzie to już prawie zimowy koncert w Częstochowie w Muzycznej Mecie 19 grudnia. Tam zagrają właśnie Namor, no i też czekamy na wiosenną trasę koncertową i także na nową płytę na wiosnę. Więc silna grupa jeszcze będzie miała się gdzie pojawić. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam tutaj na wasze wiadomości. Dajcie znać, gdzie wy byliście w tym tygodniu albo co robicie, słuchając listy. Wiem, że tutaj już będzie drugi dodatek, ale jednej rocznicy sobie odpuścić nie mogłem. 7 października, 21 lat temu, to był rok 2005. Nie było jeszcze Fast Forward Charts, chociaż o robieniu listy przebojów to prawdopodobnie już wtedy mogłem myśleć. 21 lat temu pojawił się singiel grupy Rammstein, mianowicie Benzin. Singiel zapowiadający płytę Rosenrot, która nie miała promocji w postaci trasy koncertowej, a Rosenrot to w zasadzie taki album z utworami, które nie zmieściły się na Rise, ale panowie uznali, że zrobili tyle dobrego materiału, że i druga płyta z tego będzie. Pamiętam tą zapowiedź z listy 30 ton, że agresywna i energiczna muzyka zespołu Rammstein. Benzin, wtedy to był debiut na miejscu 14, pamiętam. Cały jeden tydzień się utrzymali na liście. Benzin nie było na Fast Forward Charts, jeszcze wtedy Rammsteina nie słuchałem, ale pamiętam, że chyba jakoś miesiąc później to mogło być w listopadzie, już obejrzałem teledysk do Benzin i zespół Rammstein został ze mną do dziś. Benzin teraz na antenie.

I tak zaczęła się moja przygoda z zespołem Rammstein. Benzin to z płyty Rosenrot w ramach rocznicy, to 21 lat temu. Było 7 października 2005 roku ten singiel się ukazał. A potem obejrzałem teledysk, no i tak jestem tu, gdzie jestem. facebook.com/fastforwardcharts. Może wy macie jakieś ciekawe tutaj historie z utworami, które poznaliście pierwszy raz i z wami zostały już na całe życie, to dajcie oczywiście znać na facebook.com/fastforwardcharts. Lista teraz przed nami już, 2019 notowanie Fast Forward Charts, a w nim to się nie zmienia, jak co tydzień 25 utworów, 6 awansów, 8 spadków, 2 utwory, które pozostały bez zmian, 6 nowości i 3 powroty. Po tym Rammsteinie to zaczniemy teraz bardzo spokojnie. Zespół Skald do nas wraca z utworem Draumakona. 12 raz na liście gramy ten utwór i to jest powrót na miejsce 25.

Jakby ktoś potrzebował ustawić zegarek, to minęła właśnie godzina 19, a u nas na Fast Forward Charts miejsce 25. Zespół Skald z Francji, chociaż brzmią bardzo tutaj nordycko. Utwór nazywa się Draumakona, no i tak właśnie będą nam grać w Stodole, między innymi przed zespołem Dechu 19 i 20 października. A to już za tydzień i jeden dzień, więc... Ale z tego co pamiętam, to bilety już chyba wyprzedane, albo blisko wyprzedania, więc polecam się spieszyć, albo być może już się nawet kupić nie uda. To był powrót na miejsce 25, mamy też powrót na miejscu 24. Dzięki waszym głosom na listę wraca zespół Batna z utworem Diabelski Młyn. Drugi raz będziemy grali ten utwór na liście, no mam nadzieję, że to był tylko taki wypadek przy pracy tydzień temu, że już teraz z nami na dłużej zostaną. Zwłaszcza, że planują też koncert w Warszawie, wystąpią w ramach Warsowia Metal Fest razem z zespołami m.in. Iskariota, Faust, Red Running River, Nenufar, Svartgard i Jolly Roger. Taki festiwal w Voodoo Clubie 28 listopada. A u nas teraz Batna z utworem Diabelski Młyn. To jest powrót na miejsce 24.

Batna i Diabelski Młyn to miejsce 24 i to jest powrót do Fast Forward Charts. Drugi z trzech, który nam się dzisiaj przytrafiły w notowaniu, więc jeszcze dzisiaj jeden utwór dzięki waszym głosom wrócił, więc jest ta wymiana utworów tutaj dosyć duża, bo też sześć nowości dzisiaj, więc jedna z nich czekała trochę dłużej. Ale póki co to jesteśmy w strefie spadkowej, a tutaj między innymi spadku dzisiaj doświadczają Deadpool Society z utworem Cold. 5 tygodni na liście, no ale dzisiaj 6 w dół z 17 na 23.

Dead Poets Society i Cold, to z płyty Monarch, która miała premierę jakiś czas temu, a panowie zagrają 19 lutego w Warszawie. 23 z 17 dzisiaj po 5 tygodniach na liście. 22 przed nami. Na 22 też niestety spadek i to aż 9 oczek w dół, z 13 na 22. Dwa tygodnie na liście są z nami Queens of the Stone Age i Where the Gove Girls At. No mam nadzieję, że ten utwór jeszcze nam pogra. 22.

Queens of the Stone Age i Where the Gove Girls At. To 9 oczek w dół z 13 na 22 po 2 tygodniach na liście i z tego co patrzę to chyba największy spadek, który dzisiaj się nam tu przydarzył. No nie wiem czy do Perfect, czyli do 9 płyty grupy ten utwór dotrwa, no ale to wszystko zależy od waszych głosów. Płyta 30 października się ukaże. 21 to właśnie ten trzeci powrót. Lift Me Up grupy Skillet. 6 raz na liście będziemy grać i to właśnie ten utwór wraca na miejsce 21. A epka w ten piątek się ukazała. After the Storm jeszcze nie słuchałem. Ale może wysłuchaliście, to dajcie znać, co tam ciekawego można usłyszeć. 21 teraz Skillet z utworem Lift Me Up.

No i właśnie takich wynieśliście do góry dzisiaj, chociaż na 21 miejsce, bo to powrót do Fast Forward Charts, do 2019 notowania zespołu Skillet z utworem Lift Me Up, a już wiem, że tę epkę na pewno w tym tygodniu sobie przesłucham. 20 utworów dzisiaj jeszcze w 2019 notowaniu. Ewa napisała: moja epka od Skillet już do mnie jedzie, będzie słuchane. No to mam nadzieję, że będzie się fajnie słuchać. Ciekaw jestem. Ja jeszcze na tę epkę nie zajrzałem, żeby po prostu zrobić sobie miłą niespodziankę. Ale Scream pewnie będzie, bo to poprzedni singiel grupy. 20 miejsce przed nami. Na miejscu 20 mamy pierwszą z 6 dzisiaj nowości. Flying Blind, tak nazywa się ostatni singiel zapowiadający płytę o tym samym tytule projektu Slash i Miles Kennedy and the Conspirators. Dzięki waszym głosom debiutuje na miejscu 20, a tutaj jest garść newsów. Z tego co widziałem, to bilety mogą się wyprzedawać szybko na czerwcowy koncert Slasha, bo 9 czerwca wystąpią panowie i Slash, i Miles Kennedy ze swoim zespołem na letniej scenie Progresji. Bilety już się dosyć szybko sprzedają, a panowie naprawdę grają dobrze, zwłaszcza dla gitary Slasha warto na taki koncert iść. Flying Blind teraz na miejscu 20.

I tak będzie w czerwcu za progresją na placu na letniej scenie progresji. Flying Blind grupy Slash, dzisiaj nowość na miejscu 20. No Slash to nie jest grupa, Slash to gitarzysta, co ja mówię. Slash i Miles Kennedy and the Conspirators. Tak ten projekt się nazywa w pełni. Miejsce 20 właśnie za nami, miejsce 19 za to przed nami. A na miejscu 19 również dzisiaj... Nowość, która trochę musiała na wasze głosy poczekać, ale można by powiedzieć, dzięki waszym głosom daliście im tutaj szansę na listę jednak wejść. Come This Madness, taki album grupy Europe, no już... Oni mają sporo albumów na swoim koncie. Taki album ukazał się 25 września, a oni też przyjadą do nas na koncert. 20 października zagrają na Torwarze. Z tego co wiem, to biletów już nie ma, ale ewentualnie jeszcze sprawdzę. Come This Madness to nowość na miejscu 19.

Jakby ktoś chciał się wybrać na koncert grupy Europe, to bilety jeszcze są. Z tego co właśnie patrzyłem, 20 października w Warszawie na Torwarze zagrają i jeszcze można bilety kupić. Come This Madness to nowość na miejscu 19, zespół Europe, właśnie z płyty o tym samym tytule. 18 utworów do końca, no i tutaj będziemy mieli 13 tydzień na liście, co oznacza, że usłyszymy ten utwór już po raz ostatni w regularnych notowaniach, ale z tego co patrzyłem, to w podsumowaniu roku również ten utwór usłyszymy. No w końcu byli 13 tygodni i to całkiem wysoko. Dzisiaj niestety o 8 oczek w dół, z 10 na 18 spadają Bring Me The Horizon z utworem The Humanized.

nie, to nie nowość akurat, to spadek z 10 na 18, Bring Me The Horizon z utworem The Humanized, ale jako, że to 13 tydzień na liście, co to oznacza, że słyszeliśmy ten utwór właśnie po raz ostatni w regularnych notowaniach. Zobaczymy, czy wydadzą coś nowego, pewnie za jakiś czas dopiero, bo teraz na przykład między innymi w te wakacje zagrają koncerty z grupą Slipknot, a z tego co pamiętam, to też chyba koncertowali w Kanadzie jakoś ostatnio. Facebook.com, też Fast Forward Charts, Tomasz napisał, cześć, spóźniony, ale jestem, może i przespałem antidotum, pozdrawiam wszystkich z Warszawy tym razem, więc i w Warszawie słychać nas już w co najmniej dwóch radioodbiornikach, a mogę powiedzieć, że antidotum jeszcze dziś nie graliśmy. 17 utworów do końca. facebook.com/fastforwardcharts. No tutaj będziemy mieli awans z 21 na 17 The Windows z utworem Tylko Spokojnie.

The Windows z utworem Tylko Spokojnie. 4 do góry dzisiaj po 4 tygodniach na liście z 21 na 17. 16 przed nami, a na 16 tych panów też będziemy mogli zobaczyć w Warszawie na żywo. 18 grudnia dokładnie w Voodoo Club wystąpią razem z zespołami Donikąd i Nie Pamiętam. Więc jak widać, mocny skład koncertowy się tu szykuje, a mówię o zespole Wielkie Ilości Piorunów Naraz. Z Poznania do nas przyjadą, a teraz nam zaśpiewają o, no cóż, szczerej i trudnej prawdzie o aktualnej sytuacji w branży IT. Koniec Eldorado na miejscu 16.

Taka prawda teraz w branży IT. Koniec Eldorado, nowość na miejscu 16, zespół wielkie ilości piorunów naraz. Duży tutaj, mieliśmy tutaj serię nowości, powrotów, no ale też pożegnań. Jeszcze jeden awans się przytrafił po drodze i awans będzie też już teraz. Oczko do góry, z 16 na 15, po 2 tygodniach na liście. Na płytę będziemy musieli poczekać do marca przyszłego roku i tutaj kolejny trochę dystopijny utwór, Social Apocalypse, a na koncert trochę wcześniej, bo to w Katowicach 4 lutego zagrają, Bullet for my Valentine. Social Apocalypse, tak nazywa się utwór, dzisiaj to awans z 16 na 15.

Bullet for My Valentine i Social Apocalypse. Jesteśmy na miejscu 15 teraz. To awans z miejsca 16 po 2 tygodniach na liście. Katarzyna napisała, że ładna tekstowo ballada, chociaż trochę nie wiem, czy to o biulecie, czy to o wielkich ilościach piorunów naraz. A o tych drugich pisze, że wczoraj byli w Łodzi. Ciekawe, czy było trochę osób na koncercie. Ja niestety poskładana w łóżku przez weekend. No u nas też tak się troszkę choroby nas trzymały w tym tygodniu, ale jakoś się dzisiaj dałem przynajmniej radę przyjść do radia. Swego czasu właśnie Katarzyna, pamiętam, napisała, że to będzie taki, że to był taki trochę połamaniec. Joseph, o tym utworze mówię. Falling in Reverse, tutaj we współpracy z Coreyem Taylorem i Sergem Tankianem. Jest to jeden z dwóch utworów, który stoi i się nie rusza. To jest na miejscu 14.

Joseph, no dzisiaj musimy skrócić z 14 na 14 po 3 tygodniach na liście, ale wszystkich trzech panów było słychać. Polecam obejrzeć teledysk też. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj czekam na wasze wrażenia i komentarze co do tego, co się dzieje na liście i co do tego właśnie słyszymy. A ja teraz mogę ogłosić, że wiem, że się wybiorę na pewno na Summer Punch Festival. Pierwsze ogłoszenie, jakie się pojawiło, to zespół Architects na rok 2027, więc gdzieś między 17 a 19 czerwca w przyszłym roku Architectsi na pewno wystąpią w Warszawie. Poza Architectsami wystąpią też Beartów. Ich też często słyszeliśmy na liście, zresztą ostatnio nawet słyszeliśmy trochę singli z ostatniego albumu Pure Ecstasy. Będzie można je usłyszeć na żywo w Polsce. Karen Dio, Wage War. Ostatnio słuchałem, ale nie załapali się do propozycji. Karen Dio, szczerze mówiąc, jeszcze nie znam. Glow, tak być może to trzeba przeczytać. Też jeszcze nie znam. I jeszcze najciekawsze ogłoszenie, które widzę, że wywołało najwięcej tutaj komentarzy. 303. Nie wiem, czy kojarzycie taki utwór, jak ja go bardzo na przykład lubię. Bla, bla, bla swego czasu. Z Keszą śpiewają. Tak, to z kolei od Wake Up In The Morning. I wake up in the morning and I feel like PDD. Potem no wiadomo, po tym co, jeśli ktoś wie, co się, że no pan PDD to teraz świat w kratkę ogląda za zarzuty, to zmieniła tekst na I wake up in the morning and feel like FPDD. Tak zmieniła swój tekst Kesha. Nie wiem, czy będzie Kesha, no raczej wątpię, ale być może bla, bla, bla będę mógł usłyszeć na żywo. Ale na pewno usłyszymy Architectsów i Machine. No dzisiaj niestety sześcioczek w dół z 7 na 13.

7 na 13 spadają Architects i Machine. Trzy tygodnie są z nami na liście i tak jak mówiłem, zagrają na Summer Punch Festiwalu. Następny zespół, Ghost Kit, akurat nie zagrają w Warszawie, ale w przyszłym roku zagrają w Krakowie. Mieli zagrać w tym, no ale Sebastian Bisler musiał przesunąć trasę. Zagrają 9 kwietnia w klubie Hype Park, promując swój album Follow the White Rabbit. Ja już słuchałem i mogę powiedzieć, że to naprawdę bardzo osobisty album Sebastiana Bislera. Dużo tam można usłyszeć o jego przeżyciach. W tym utworze w sumie też Ivory i dzięki waszym głosom awansuje z 18 na 12 po 7 tygodniach na liście.

Ghost Kid i Ivory to miejsce 12, awans z 18 po 7 tygodniach na liście. Na 11 z kolei mamy jeszcze większy awans i to największy w dzisiejszym notowaniu. 13 oczek do góry. Z 24 na 9. Tak widzę, że panowie tak skaczą z góry do dołu na tej liście, ale może dzięki temu się jakoś utrzymują. Inclusion z utworem Toń. Po 9 tygodniach na liście, tak jak mówiłem, 13 do góry z 24 na 11.

Inclusion i Toń to największy awans w 2019 notowaniu Fast Forward Charts. Awansują panowie z 24 na 11 po 9 tygodniach na liście. Na miejscu 10, bo właśnie minęła godzina 20, a my jesteśmy na miejscu 10, więc jeszcze 10 pełnych utworów przed nami, no to w pół godziny się raczej nie wyrobię. Mam nadzieję, że zostaniecie dzisiaj dłużej ze mną, aczkolwiek jak ktoś, że tak powiem, ma jakieś plany, no to, że tak powiem, no nie obrażę się, a potem lista będzie na stronie. Ale i tak liczę na to, że zostaniecie. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie dać znać, jak wam się słucha listy, komu dzisiaj kibicujecie, albo kto dzisiaj według was na pierwszym. W każdym razie, 10. miejsce. Na 10 na przykład ktoś może dzisiaj chcieć iść, chociaż pewnie już poszedł, jak już miałby takie plany, na koncert Zenka Grabowskiego do Starego Klasztoru, bo właśnie dzisiaj gra we Wrocławiu, supportuje go zespół Hardcore, więc może ktoś takie ma plany, to jakby no nie obrażę się. A jeśli nie w tym, to w przyszłym tygodniu Zenek gra w Kutnie, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, a 18 października, czyli w następną niedzielę w klubie Graffiti w Lublinie, a tam właśnie razem z nim zespół Insect, który dzisiaj u nas w propozycjach. To wszystko w ramach trasy Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby. A Rzeka, tak nazywa się najnowszy singiel Zenka Grabowskiego, który debiutuje na miejscu 10.

0: Piątek, 9 października 2026 roku. Aktywacja piątkowa wita się z wami w ten październikowy wieczór. Emocje po koniku chyba już powoli opadają. Ze mną w studiu jest dzisiaj Natalka Lech, która nas realizuje.
1: Cześć!
0: I zacząłem właściwie od ciebie, bo wczoraj byliśmy w sumie razem na tym koniku, także trochę o nim też porozmawiamy, mi się wydaje. Z nami jest również Julka Cwynar.
2: Hejka, dzień dobry.
0: Która też wczoraj z nami była na koniku, także konikowa ekipa jest teraz z nami w studiu i jest z nami Olek Szol. Cześć.
3: Yo.
0: Ja nazywam się Oskar Pietrusiński, no i dzisiaj będziemy sobie rozmawiali praktycznie jak co tydzień o naszych świeżynkach ze świata muzyki, co ostatnio słuchaliśmy nowego, co nam wpadło w ucho, no i będzie płyta tygodnia, która naprawdę mi się bardzo podobała. Rozmawialiśmy w zasadzie też wczoraj z Michałem na Akty Czwartku na temat tej płyty i to będzie dobry jazzik, który nas pobuja troszeczkę. No a za chwilę słyszymy się właśnie na płytce tygodnia, a teraz posłuchamy utworu Never Saw You Again od Feral Atom.

Naszą obecną płytą tygodnia jest album W Amoku od kwintetu Michała Afteki. Jest to album, który jest próbą uchwycenia stanu zawieszenia pomiędzy hałasem a absolutnym skupieniem, a sam artysta mówi, że tytułowy Amok jest dla niego z jednej strony gwałtowną, niekontrolowaną energią, pędem myśli i reakcją na otaczający nas przesyt bodźców, a z drugiej strony jest to transowy stan twórczego zatracenia, w którym muzyka przejmuje całkowitą kontrolę nad narracją. I tego słuchamy w tym tygodniu w Radioaktywnym.

0: słuchaliśmy utworu Wamoku 1 od Michała Awtyka Quintet. I to jest pierwszy utwór z naszej obecnej płyty tygodnia, Otiny. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że ta płyta tygodnia została dowieziona w tym tygodniu i była dowieziona w naprawdę dobrej jakości, bo dzięki Inie stałem się naprawdę wielkim fanem jazzu. Mimo tego, że tego jazzu na co dzień nie słucham, nie?
1: To bardzo miły komplement w ogóle.
0: No, też tak uważam. Jak wam się podobała ta płytka, słuchajcie. Skoro Ala zaczęła, to może...
1: Ja przesłuchałam tej płyty, jak uczyłam się w Buwie, także przesłuchałam tylko połowy, bo ja nie uczę się aż tyle. Ale podobał mi się bardzo utwór, który nazywał się Derdas, bo mam wrażenie, że on jest taki lekko z takim zacięciem hip-hopowym, a ten gatunek jednak troszeczkę bliżej mi siedzi. Natomiast co mi się podobało w tej płycie, to to, że nie ma takiego mocnego skrętu w stronę elektroniki, jaka jest teraz, wydaje mi się, dość często w polskim jazzie. Więc było to całkiem takie na ten sposób świeże dla mnie. I co? Całkiem spoko płytna, taka do słuchania, jak się uczy.
0: Jak tam się sprawdziła podczas nauki? Może to jest jakiś złoty tip dla wszystkich studentów?
1: Ja myślę, że wyczerpałem wszystkie możliwe sposoby i to też nie jest aż taki dobry sposób, bo wyszłam pół godziny, ale no może dla kogoś jednak. Trzymam kciuki.

0: Michale Aftyku i pozwoliłam sobie zrobić taki mały research i ciekawostka.
1: Tak. Czy wiedzieliście o tym, że w Szwecji... Nie żartuję.
0: Czy wiedzieliście o tym...
2: Nie, przestań,
0: że,
2: proszę.
0: Michał Aftyka jest... ma nagrodę... dostał nagrodę Fryderyka w 2024 roku.
3: No proszę.
0: Tak. Wow.
3: To jest ta ciekawostka, o której nikt nie wiedział, a każdy jej potrzebował. W sensie serio, nie ironicznie.
0: Tak, moim zdaniem to dodaje, to jest taka duża wartość dodatnia do, i do samej płyty, i do artysty.
3: Zdecydowanie, bo ja na przykład o Michale Aftyku nie słyszałem nic wcześniej i bardzo żałuję, bo jednak jazzik to jest coś fajnego, fajna odskocznia od tego, co jest teraz w mainstreamie, nie? Bo umówmy się, jazz nie jest obecnie w mainstreamie, nie? A szkoda. Jak tam, Olek? Podobało ci się?
2: Bardzo mi się podobało, tak. Nie wiem, co mogę powiedzieć, bo przyznaję się, że nie przesłuchałem całej tej płyty, ani nawet połowy, ale no po tym kawałku na pewno podobało mi się. Zgadzam się w sumie z Alą, że nie ma tego skrętu w elektronikę, to no dla niektórych pewnie na plus, dla niektórych na minus. Dla mnie myślę, że na plus, no bo to trochę co innego po prostu. A no, na pewno zagłębię się w twórczość pana Michała. Tak, bardzo, bardzo dobry wybór. Bardzo dobry.
3: Ja w ogóle pamiętam taką jedną ze swoich rozmów z projektem Robota Robota chyba, którzy też robili właśnie muzykę jazzową. Ja się właśnie tam pamiętam, że zastanawiałem, dlaczego w żadnym jazzowym jakby wydawnictwie nie ma żadnego wokalu. I potem sobie tak pomyślałem, że ej, saksofon faktycznie tutaj działa zamiast wokalu. I właśnie też o tym saksofonie mówię, bo słyszymy go teraz w tle. Też jest taki saksofon u nas w podkładzie. Także ten saksofon robi robotę i robotę zrobili również kwintet Michała Aftyki. A teraz lecimy dalej i za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jak nam się podobało wczoraj na Koniku. Także zostańcie z nami.

0: To było Zombie Party od Too Many Zeus. A teraz przyszła pora na to, żebyśmy porozmawiali sobie, jak tam było wczoraj na koniku. Jak wam się podobało? Natalia zaczyna.
1: Mega fajnie. Super. Staram się nie używać płodzieżowych słów. Bardzo mi się podobało. Nie wiem, świetnie było. Czy mnie słychać? Bo ja siebie nie słyszę.
2: Tak, słyszę bardzo dobrze.
1: Dobra, wstanę, żeby was widzieć. Nie, mega fajnie było. Masa chętnych ludzi. To było super.
0: No, mnie w ogóle mega zajarało to, że tyle ludzi do nas podchodziło i zawsze się coś działo. Julka była animatorką, więc karty z quizem muzycznym po prostu były ciągle w ruchu i wiele osób po prostu dobrze odpowiadało. A jeżeli nie, to Julka służyła pomocną dłonią, nie?
2: Tak jest.
1: Byliśmy świetni w sprzedaży. To mogę potwierdzić, że naprawdę świetnie siebie sprzedawaliśmy i naszą ideę, że jesteśmy idealni, wszystko robimy świetnie.
2: Bo to prawda. I czemu nie trzeba nic kłamać.
1: Tak, dokładnie. No. Stwierdzaliśmy fakty.
0: Tak, no, bardzo fajne jest to, że faktycznie było dużo osób, które gdzieś tam się zainteresowały tematem tego radia i nawet były osoby, które stwierdziły, że ej, ja w sumie prowadzę własny podcast, fajnie było znaleźć swoją przestrzeń do tego, żeby coś takiego robić, nie?
1: Prawda. Jakkolwiek było to męczące wydarzenie, ponieważ ciągłe rozmawianie z ludźmi przez bite 6-7 godzin, nieironicznie 6-7 godzin, jest męczące. To naprawdę świetnie się bawiłam i się bardzo cieszyłam, że wróciliśmy na konika w tym roku. Kocham Politechnikę. No i to tyle. Mam do powiedzenia. Super.
0: Ja w ogóle byłem zaskoczony, że tyle studentów, mimo tego, że te zajęcia tam ciągle na kampusie głównym się odbywały, tyle studentów tam przyszło i chodziło między straganami, jakby tam ciągle był ruch.
1: Nie mamy aż tak oddechu. Dużo zajęć nie mamy na Politechnice, jakby z całym szacunkiem, my aż tak dużo się nie uczymy. Serio. To mogą być takie wyobrażenia, ale to nie mamy aż tyle zajęć naprawdę.
2: Ale też wydaje mi się, że na pewno przychodziły osoby w ogóle albo z zewnątrz, albo poza swoimi zajęciami, że nie przychodziła na tą Politechnikę przy okazji zajęć, tylko po prostu w celu zobaczenia właśnie, jak są wystawcy. No i co?
1: Wydaje wszyscy mi się, że też do nas przyszli.
2: Proszę?
1: Specjalnie wszyscy do nas przyszli.
2: Tak,
1: nie na koniec, tylko dla radia aktywnego.
2: No, ale nawet osoby, które z początku nie były, przychodziły sobie tak po jakieś tam podpisy do bingo i nie były z początku zainteresowane, po jakiejś dłuższej rozmowie ostatecznie w sumie widać było, że coś tam ich zaciekawiło w tym naszym radiu. I ciekawa w sumie jestem, jak to będzie wyglądało, bo nie wiem, czy wiecie, ale dla wszystkich zainteresowanych za tydzień w piątek mamy wydarzenie z rekrutacji. Także jeśli jeszcze nie słyszeliście albo nie widzieliście o tym, to zapraszamy.
0: Tak jest, tak jest.
1: Zapujemy o 17 w A109-110 w TRS-ie w Rivierze. Zapraszamy.
0: Ja w ogóle jestem pod wrażeniem, bo większość z tych ludzi tak po prostu biegała między tymi straganami. Było coś takiego, że mieli po prostu maraton i biegali wężykiem, a my mówimy, stój, radioaktywne, musisz podejść, nie? I było dosłownie mega goty. Mieliśmy nie używać młodzieżowych słów, Natalka. Nie udało się.
1: Ja powiedziałam sobie, żebym nie używała, bo ich czasem nadużywam. No. Ale tak to jest okej. Nie, naprawdę było świetnie. Świetnie się zareklamowaliśmy. Przyciągnęliśmy o wiele więcej osób, niż się spodziewałam, że nam się uda. Z tego się bardzo cieszę. I co? No uważam to za sukces. Zobaczymy za tydzień, jak wyjdzie finalnie. Liczę na to, że jak najwięcej chętnych się pojawi. I że zostaną z nami. Więc okaże się w najbliższym czasie.
0: Ja w ogóle jestem bardzo zadowolony z tego, że tyle osób faktycznie okazało się, że ma swoją zajawę, której chcą opowiadać, bo faktycznie było słychać w głosie u niektórych taką charyzmę i takie wow, nareszcie będzie mnie miał kto słuchać, nie?
1: Dokładnie.
0: Także to już za tydzień w piątek, a my za chwilę słyszymy się na wiadomościach studenckich, a tymczasem sobie za chwilę posłuchamy Welcome to My Island od Karolin Polaczek.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Czarna bryła znika z placu defilad. 30 lat z niebiesko-czerwonymi tabliczkami. Trzy małe irbisy podbiły stolicę. A wiadomości przedstawimy my, czyli redakcja radioaktywnego. Szykuje się dość potężna zmiana w samym sercu stolicy, a dokładniej na placu defilad obok białego gmachu MSN-u. Zamiast ciężkiego czarnego budynku, który miał kontrastować z muzeum, nowa siedziba TR Warszawa zostanie zupełnie inną, jasną i lekką elewację. Ratusz tłumaczy tę woltę potężną oszczędnością. W podziemiach znajdzie się schronienie dla 600 paru osób, a sama scena ma ruszyć w połowie 2029 roku. Przy okazji miasto planuje połączyć teatr z pawilonem tańca, co już teraz budzi spore obawy artystów. Jedno jest pewne, centrum Warszawy znowu czeka gorąca dyskusja.
1: Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, ale jeszcze w latach 90. Warszawa tonęła w kompletnym chaosie i pstrokatej reklamozie, a każda tabliczka na rogu wyglądała inaczej. Wszystko zmieniło się dokładnie 30 lat temu, kiedy w stolicy wystartował miejski system informacji, czyli te niebiesko-czerwone tabliczki z nazwami ulic i obszarów. Projektanci z Towarzystwa Projektowego oparli całą orientację na Wiśle, wyznaczyli rejony i stworzyli porządek. Warszawskie tabliczki zdobyły nawet międzynarodowe nagrody i zainspirowały inne miasta w kraju.
2: Mamy wyjątkowe urocze wieści z praskiego brzegu. Trzy małe irbisy śnieżne, Shisha, Sati oraz Szafur, dosłownie rozbiły bank i zdobyły tytuł Zwierzaka Września w plebiscycie warszawskiego zoo. Kociaki przyszły na świat w lipcu i od razu podbiły serca wszystkich odwiedzających. Ich narodziny to potężny sukces hodowlany z uwagi na bardzo mocne zagrożenie gatunku na wyginięcie. Maluchy rozwijają się zdrowo pod okiem rodziców i weterynarzy. Więc jeśli szukacie dobrego pretekstu do spaceru, polecam wpaść na Pragę podejrzeć, jak cała trójka bryka na wybiegu.
0: A wiadomość przygotował Krzysiek Chmielewski.

Słuchaliśmy właśnie utworu Herz od zespołu Rysy, a teraz będziemy rozmawiali na temat tego, czego słuchaliśmy w ostatnim tygodniu, czyli segment o naszych ulubionych nowościach muzycznych. I mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, żebym ja sobie zaczął ten segment, ponieważ przygotowałem świeżynkę od artystki o pseudonimie Actress. I będzie to single Nowhere, czyli jest to muzyka altpopowa, która zawiera również elementy folku, awangardy. I jest to utwór, który zapowiada debiutancką płytę, która już niedługo się pokaże. Ogólnie artystka, Actress w sumie bardzo inspiruje się twórczością Bena Howarda i Radiohead, także myślę, że naszej ekipie się to bardzo spodoba, bo zdążyłem się zorientować, że takie muzy po prostu ludzie u nas słuchają. W sumie to nie jest dziwne, bo Radiohead tworzy naprawdę świetną muzę. Ja też jestem mega fanem takiego typu muzyki, chociaż nie słucham go na co dzień. I sama Actress określa tą nutkę jako gitarową litanię o nieudanych próbach, straconych szansach i niekończących się przeszkodach, które stają nieustannie na drodze do spełniania jej marzeń. Ale mimo tego uważam, że warto gonić za marzeniami, nawet jeżeli ich realizacja jest trudna. Także trzymamy kciuki za wszystkich marzycieli i zostawiam wam z przekazem, żeby nie bać się marzyć, bo marzenia się spełniają.

Bardzo ciekawy wybór, Oskar, bardzo fajny utwór. Ja natomiast chciałabym się podzielić utworem z albumu, który wyszedł już jakiś czas temu i chciałam się w sumie też podzielić nim już jakiś czas temu, natomiast nie było mnie też od dłuższego czasu na audycjach. Jest to album Alchemista i Eryki Badu. Jest to album pierwszy chyba od 16 lat, który wypuszcza ta artystka. I też przy okazji ma ona za niedługo koncert u nas w Polsce w Katowicach 25 października. Także jest to bardzo fajny sposób, żeby też sobie posłuchać trochę jej utworów przed samym wydarzeniem, zapoznać się, może ktoś akurat zainteresuje się. A utwór, który chcę puścić, to Hot Bibi.

0: Więc ja mam z kolei piosenkę, która absolutnie nie jest świeża, bo jest to piosenka z albumu z 2006 roku. Jest autorstwa Johnnego...
1: Mausa.
0: Mausa, dokładnie, pan mysz. I przypomniałem sobie o niej w tym tygodniu, dlatego że ktoś w którejś konwersacji właśnie o Johnnie Mausie wspomniał. I to jest utwór w jakiś sposób dla mnie ważny. Jest to jedna z moich ulubionych piosenek ever, dlatego że zdałam sobie sprawę w momencie, kiedy puszczałam ją sobie 5 lat temu po raz pierwszy, że chyba jeszcze nikt tak dobrze nie opisał moich uczuć względem moich wszelakich feblików, jak 40-letni napadający na Kapitol Amerykaniec, więc pod tym względem bardzo ją lubię.

0: przed chwilą słuchaliśmy sobie utworu Just Wait Till Next Year, który przygotowała dla nas Ala Foresiak i za to bardzo dziękuję. Mega fajny utwór i właśnie zastanawiałem się między wejściami, czego to był sample. Nie doszliśmy do tego, co było samplowane tutaj, natomiast to było mega, mega fajne. Jestem ciekawy, czy to właśnie za sprawą tego sampla, czy po prostu ten utwór mnie tak rozbujał. Jak ci się wydaje, Ala?
1: Mi się wydaje, że no, sam utwór może bujać, ale ja zapraszam do sprawdzenia tekstu, bo tu tekst jest kluczowy, bo to jest po prostu taki yearning w wersji turbo hardkorowej i no nie wiem, może jednak tekst.
0: Może jednak
1: tekst. A ja sprawdzę ten sample w ogóle, jeżeli masz takie przeczucie, to czemu by nie?
0: Na 100% to był jakiś sample, bo to co było tam w tle gdzieś, to właśnie było coś samplowane, nie? Skądś to kojarzę.
1: Mi się w ogóle kojarzy, że John Mau ze swoim bratem właśnie robił całkiem sporo takich nasamplowanych rzeczy, natomiast tutaj mam na razie same potwierdzenie, że nie ma oficjalnie potwierdzonego sampla w bazie tej stronki Who Sampled.
0: A to może w takim razie to był ten utwór, który mi gdzieś tam w głowie chodził.
1: Być może, no.
0: Kurczę, i właśnie się zastanawiałem, czy to był sample, czy właśnie od tego kawałka samplowali inne kawałki. Bo to jest bardzo możliwe w sumie.
1: To jest 2006 rok, także 20 lat mija, także było trochę czasu na to, żeby coś tam od kogoś podebrać. Także to jest duża szansa.
0: To jednak chyba będziemy się kierowali ku tej opcji, że to była podstawa do kolejnych sampli, które się pojawiały właśnie w innych utworach. A teraz ja przygotowałem kolejny utwór w zasadzie, który miał również premierę dzisiaj o północy. Jest to kawałek od Karoliny Błońskiej, która jakiś czas temu była również u nas na wywiadzie. Jest to kawałek, który opowiada o relacji, której termin przydatności jakiś czas temu się skończył. I w utworze tym dominuje motyw ruchu w czasie i również ta przestrzeń się zmienia. I tutaj Karola wspomina o tym, że szuka bohatera właśnie w miejscach, gdzie kiedyś bywała. Była to ławka, na której się kiedyś spotkali, ale niestety już tego bohatera lirycznego więcej nie znalazła, więc oczekiwania trochę przerosły możliwości. Natomiast no, ja życzę Karoli, żeby przy okazji tej premiery znaleźli się przynajmniej jacyś nowi słuchacze, bo wiadomo, że słuchacze to jest jakby podstawa do sukcesu każdego artysty, także posłuchajmy już teraz utworu Nie ma nas.

0: Słuchaliśmy utworu Nie ma nas od Karoliny Błońskiej, a teraz nadeszła pora na kolejną nowość, czyli utwór No i co teraz od projektu Zachwyt i od artystki o pseudonimie Klejnot, czyli od Pauliny Duduś. Będzie to artystka, którą będzie można jeszcze usłyszeć w niedługim czasie na pewnym evencie, o czym jeszcze nie będziemy na razie mówili, bo nic chyba na razie nie jest potwierdzone. Natomiast no, jeżeli słuchacie nas w tym momencie, to naprawdę musicie śledzić nasze sociale, bo będzie się działo i Klejnot na pewno gdzieś tam się jeszcze pojawi i będzie okazja do tego, żeby jej sobie posłuchać. I to, co za chwilę posłuchamy, czyli utworu No i co teraz, tak naprawdę serwuje nam lekkość i troszeczkę pojawia się tutaj klimat oniryczny i marzycielski, także będziemy mogli sobie pomarzyć o kolejnych utworach, które byśmy chcieli puścić za chwilę podczas naszej dyskusji. No i tak, i czekajmy na kolejne nowości, być może od Julki, która się cieszy, więc podejrzewam, że coś tam jeszcze w głowie jej piszczy, że tak powiem. Nie wiem.
1: Zobaczymy.
0: Zobaczymy, ale widzę, że jeszcze coś się urodzi pewnie. Także teraz posłuchamy sobie utworu No i co teraz, a potem zobaczymy, co będzie później. Posłuchajmy.

A kolejną piosenką, którą chciałam się podzielić z wami, jest piosenka Don't Play No Game That I Can't Win od Beastie Boys i Santigold. Jest to piosenka, którą znalazłam zupełnie przypadkiem i w sumie z początku nawet, wiadomo, rozpoznałam wokal, ale było dla mnie to o tyle dziwne, że nie łączyłabym nigdy samych Beastie Boysów i Santigold. Także bardzo zaskoczyła mnie ta kolaboracja i sam utwór jest bardzo, bardzo ciekawy, jak i cała płyta Hot Sauce Committee od Beastie Boys. Także teraz poleci.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 9 października 2026 roku. Imieniny obchodzą Abraham, Arnold, Anastazja, Sara oraz Sybilla. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Poczty, a także Dzień Znaczka Pocztowego. Data ta nie jest przypadkowa, bowiem tego dnia w roku 1874 został podpisany na konferencji w Bernie traktat powołujący do życia jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych – Światowy Związek Pocztowy. Października 1980 roku Czesław Miłosz został ogłoszony laureatem Literackiej Nagrody Nobla. Tego dnia w roku 1921 urodził się Tadeusz Różewicz, polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, członek Wydziału VI Twórczości Artystycznej Polskiej Akademii Umiejętności, należał do pokolenia Kolumbów. A kartkę z kalendarza przygotował Aleksander Scholl, czyli ja.
2: I want to take Vogel not to just Paris is burning, but I want to take it to the real Paris and make the real Paris burn.

0: takie przysłowie.
1: Dobra.
2: Jesteśmy.
1: Super, wspaniale. Dzień dobry. Ja będę w tym tygodniu prowadzić teleradio. I będzie teleradio tematyczne, dlatego że będzie dotyczyło emocji i będzie wszystkie utwory z nienawiść, z nielubię, z I hate w nazwie. I zapraszam do przedstawienia się.
3: Witam Państwa serdecznie, nazywam się Arnold.
1: Bez nazwiska?
3: Bez. Arnold Musztarda.
1: Okay.
3: No, śmieje się pani z mojego nazwiska?
1: Śmieje się, tak. Jest bardzo głupie.
3: Sama pani jest głupia.
1: No sobie to wszystko.
4: Cześć, ja nazywam się Oskar Pietrusiński.
1: Znam takiego.
2: Gdzieś go słyszałem, a ja nazywam się Janusz Pieczarka. Witajcie, hej.
1: Dobrze, no to zaczniemy od pana Musztardy.
3: On też ma głupie nazwisko, czemu się pani z niego nie śmieje?
1: Czemu za mnie też się nie śmiejesz?
2: Bo pani prowadząca lubi pieczarki, a szczególnie pizzę z pieczarkami, czyli capricciose.
1: Tak, dokładnie, taki mu o to chodziło. Dobrze.
2: Grzybki.
1: Zapraszam w takim razie do pierwszego utworu.
2: Ja wiem, co to jest. To jest Mysłowic.
1: Mhm.
2: I to jest...
1: A przejmuj jeszcze? Nie, to moment, bo jeszcze pan Arnold Musztarda musi.
3: No, potrzebuję chwilę jeszcze. Jezu, wiem, co to jest, ale i tutaj ma być co w tytule? Że
1: wszystko,
3: nie...
1: co jest negatywne, nienawiść.
3: No to w sumie wszystkie piosenki tego wykonawcy. Nienawiść jest tytuł piosenki,
1: bardzo
3: tak?
1: Dobrze. Dobrze.
2: Teraz... Boże, uwielbiam Artura Jolajka, szczerze, serio. No, niepopularna jednak... opinia, ja wiem, że to jest tak. Bardzo kontrowersyjne w tym gronie, ale uwielbiam go.
1: Whistle z Mysłowic, bardzo fajny. Dobrze, przechodzimy do kolejnej zagadki.

0: Czy tutaj będzie jakiś tekst?
1: No będzie.
0: No to poczekamy.
1: To nie jest polski tekst, także nie wiem. Jak sobie przetłumaczysz. Jak ktoś kojarzy?
2: No, ja wiem.
0: Czy to będzie I Hate You?
1: Nie.
2: Mogę?
1: Zobacz, no.
2: To jest TV Girl, wykonawca.
1: Tak.
2: A tytuł... Kurczę, no... Wydaje mi się, że ten czerwony album.
1: Tak, tak? Taki czerwony, no. Jest nie dalej tytuł.
0: A ten tytuł w ogóle pada tutaj w tym utworze?
1: Nie, chyba może raz, ale raczej nie. Także to nie będzie odpowiedź.
2: Nie znam tytułu.
0: Takie są najgorsze.
1: Tytuł to jest Hate Yourself.
0: A.
1: Tak, ale wykonawczyni to było faktycznie Stevie. Znaczy nie wykonawczyni, tylko duet to jest faktycznie Stevie.
0: Ale widzisz, byłem blisko, bo powiedziałem I hate you, a tutaj było I hate yourself.
1: No całkiem, ale to no. W momencie, kiedy generalnie geneza całej audycji jest taka, że utwory są na hate, to ciężko to zaliczyć.
0: Nie, no wiadomo.
1: Dobra, lecimy z kolejnym.
3: Cały naród nas i tak to pierdala, która mieszka mi siły.

0: jakoś wykonawca?
1: Jezus Maria, może Deserter?
0: Nie.
1: Nie, Jezu, to jest wstyd, wstyd.
0: Tylko trochę, no.
1: Poczekajmy do refrenu.
0: A tytuł już padł.

0: To mogę, jeżeli nie chcecie zgadywać, to mogę już.
1: Czy no dobra, chyba nie pamiętam.
2: Ja mogę spróbować? Nie lubię Polski?
0: Nie lubię już Polski, tak. No. A wykonawca to Kazik.
1: No Jezu, naprawdę?
0: Naprawdę, tak.
1: Jaki to jest album?
0: To jest
1: Kazika?
0: Album Oddalenie, ja bardzo lubię ten album. Jest taki jest bardzo trochę...
2: Stricte okay. Kazik czy Kult?
0: Jest to Kazik self-titled. Znaczy self-made.
1: No właśnie.
0: Tak. Dobrze. Przechodzimy do hip-hop.

0: Czy to jest Unda? Jest to Unda, tak. Z Kubą Knapem. Nie ma opcji, żebym zgadła tytuł, ale to jest Unda. To prawda, no. A tytuł to Nie lubię się bić.
1: O, okej.
2: Brzmi jak Krzysztof przejąć. Zalewski, ale...
0: Rozumiem to, ale to nie Krzysztof Zalewski. Dodam ci jeszcze moment.
2: Czekam na tekst.
0: Oskar Pietrusiński.
2: No, Oskar Pietrusiński... Dał radę. To jest Czesław Mozil.
0: Czesław śpiewa, ale to Czesław Mozil, nie?
2: Nienawidzę cię, Polsko.
0: Dobrze! Wspaniale.
2: Widzicie, jak jestem elokwentny?
0: Super. Dobra. To jest kolejna runda. Puszczam wam to kiedyś na ławce.
3: A to... już wiem, to nie jest sample, to jest okej, okay, dobra. Mam to nazwisko na końcu języka i to jest pan taki dużo muzyki filmowej zrobił.
0: Dokładnie, tak.
3: No właśnie.
0: No.

0: to jest poszukiwana, tak?
1: Nie. Czy... Nie, dlatego że tam nie ma nienawiści w tytule, ale...
0: A, nie lubię poniedziałku.
1: Tak.
0: Tak?
1: Tak.
0: A wykonawca, nie przypomnę sobie nazwiska.
1: Jest to Jerzy Duduś Matuszkiewicz.
0: O.
1: Tak. Dobra, kolejny.

0: Jest to coś, co znalazłam przypadkiem, co absolutnie nie mam na to nic do powiedzenia, żeby podpowiedzieć. Także mogę to na lejcie oddać sobie.
1: Jeszcze spróbuję zgadnąć.
0: Dobra.
1: Nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Więc zespół się nazywa The Hives, a piosenka to Hate to Say I Told You So.
1: Okej, okay. No nic, nie ma opcji, żebym to zgadła.
0: Nie ma, rozumiem to. To znalazłam przypadkiem. Lecimy kolejną.
2: Kurczę, ale to jest piękne.

0: czekam na jakiś punkt zwrotny w tym.
1: A kojarzysz artystkę?
0: Tak, no kojarzę akurat tą muzę, tą piosenkę. Albo może sample od tego? Nie wiem. Być może to jest to, ale... Jeżeli ktoś wie, to feel free, nie krępujcie się.
2: Ja mogę strzelić, czy jest to Fiona Jabłko?
1: Nie, nie? Ale blisko, bo jestem bliski.
2: A, okej. Okay.
1: A piosenka to I Don't Like My Mind. Dobra, dobra, wracamy do Polski.
2: Nie lubię, gdy mi mówią po imieniu. Nie lubię Jacek Kaczmarski.
1: Dobrze, wspaniale. Nie lubię, gdy mnie dobra, i mam ramieniu, jeszcze ostatnią, a potem pewnie po mnie przyjmie pałeczkę Julia.
3: 50 Cent. Hate it or love it?
1: Tak, pięknie, u pierwszej. Dobra.
3: Dobrze, teraz ja pozwolę sobie przejąć stery na parę utworów.
2: Możemy się zamienić miejscem, bo widzę wszystko, co masz w tym telefonie.
3: To proszę nie patrzeć, proszę nie oszukiwać, panie musztarda.
1: Czy teraz jestem Oskarem Pietrusińskim?
3: Tak, teraz Oskarem Pietrusińskim zostaje Ala i poleci... Ja tych utworów mam niewiele, co prawda, bo jest ich dosłownie trzy, bo też część się pokrywała z twoimi, okay. Ale szybko polecimy nuta dla Alicji.
1: Oskar Pietrusiński.
3: Oskara.
1: No. Jest na to, ale nie pamiętam kto to robi.
3: Bardzo prawdopodobne, że to znasz.
1: Znam to, niestety to znam, ale nie mam pojęcia, co to jest za utwór. Ani w ogóle kto to robił, ale to jest chyba taki one hit wonder, nie?
3: Nie, no myślę, że dużo osób go słucha na co dzień.
1: Już mnie już dawno nie było w gimnazjum. Nie wiem, podaj się.
2: Mogę strzelić?
0: Kurde, ja chyba wiem.
2: Czy piosenka,
3: proszę, panie musztarda.
2: Piosenka się nazywa I Hate Being Sober.
3: Hate Being Sober, tak.
0: Kurczę.
2: O, okay. No to tak. A wykonawcę nie mam pojęcia.
0: Ja chciałem to samo powiedzieć.
3: A wiesz, kto jest wykonawcą?
0: Absolutnie.
3: A może właśnie Natalia?
0: Ale Natalia wie.
3: Proszę? To jest Chief Keef. Dobrze, w takim razie kolejny utwór dla pana Jarka. Musztardy.
0: Czy dla niego?
3: Że?
0: Dla niego, okej.
3: Okay. Dla pana Musztardy,
0: okay.
3: Tak jest.
2: Nie żaden on, tylko Musztarda.
0: Musztarda.
2: Pan Musztarda.
1: Ja będę mogła strzelić.
3: Jeszcze daj mi chwilę.

0: coś ci przychodzi do głowy?
1: Coś tam dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele. Nie wiem.
0: Czy ktoś chce przejąć?
2: Czy to nie jest Michael Kiwaniniuka?
0: Tak, to jest
2: Michael Kiwaniniuka. Nie znam tytułu.
0: Love and Hate.
2: Okej.
0: Okay. Tak. Dobrze, teraz ostatni utwór dla...
3: Jarosława Pieczarki.
0: Jarosława Pieczarki, dokładnie.
3: Ja też nie. I don't wanna. Ale słychać, kto przygotował ten utwór.
2: Mm-hmm. Ja nie znam, ale się boję. Ale nie znam, przykro mi.
1: Kanye West?
0: Nie. Yeah.
1: Drake?
0: Nie.
1: To więcej nie znam z rapu.
0: Ale co, są Biaziela?
2: Czyli Alchemist produkował?
0: Tak, to jest produkcja Alchemista.
2: Ale nie mam pojęcia, kto mógłby to rapować, niestety.
0: Okej, okay, no to już...
3: Tytuł też nie.
2: Nienawiść.
0: Kończąc Cele Radio, tym utworem jest to I Hate Everything od The Alchemista i Action Bronsona.
2: Okej.
0: Okay. Tak. Nie wiem, kto wygrał Teleradio. Myślę, że też nikt z nas nie śledził wyników na bieżąco.
1: No właśnie.
3: Bo w Teleradio liczy się dobra zabawa.
0: Dokładnie.
3: I każdy jest zwycięzcą.
0: Tak.
3: Co edycję.
0: Złote słowa. Dziękuję.
3: Tak
0: Panie
3: jest.
0: Pieczarko.
3: Pieczarko. Tak jest. No i koniec Teleradia oznacza również koniec aktywacji piątkowej. Bardzo się cieszę, bo bardzo szybko mi minęła ta aktywacja, a to znaczy, że po prostu była dobra zabawa. I dzisiaj ze mną w studiu była Ala Forysiak.
2: Do zobaczenia.
3: Był Olek Szol.
1: Do usłyszenia.
3: Oraz Oskar Pietrusiński, żartowałem, Julia Cwynar.
0: Miłego wieczoru i do usłyszenia.
3: Realizowała nas Natalia Lech, a ja nazywam się... Oskar Pietrusiński, Janusz Pieczarka, również tak mnie nazywają.
1: Jarosław.
2: Ego i... było.
3: Tak?
1: Tak.
3: A co powiedziałem?
1: Janusz.
3: Jeden pies. Życzymy wam pięknego weekendu i do zobaczenia.

Yeah.

tak zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

życia. Wstajemy z cielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

job.

0: Rosjanów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie X-y.

sceny parki. Leżaki, fajki, parki.

job.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstwo.

0: Zajdź.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

puszczę na sudziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

0: strach odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa z prefiksa parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie iksy.

jama. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy zdać. Się nie kwapię na zabawę, przepraszanie nawet ty się błazen i poraży brakiem na dnie pośród pal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robić

0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W
1: południe.
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

what.

Sometimes friends are mean.

just liking me.

around you, baby.

RPG!

Half of my wardrobe is on your bedroom floor.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,